0: Roman Pernak schon mal einen Film über diesen Komponisten Juromirtić gemacht. Und damals hat er auch mit demselben Ensemble, Crew United aus Berlin, auch visualisiert, wie eine Komposition erstmals von Musikern umgesetzt wird. Weil dieser Komponist hat seine Musik nicht selber sich vorgespielt. Er hat sie nur aufgeschrieben und die Orchester haben die zum ersten Mal gespielt. Und das ist so ein interessanter Prozess, einfach zu visualisieren, zu zeigen, wie entsteht Musik. Das ist was Besonderes und so bedeutende sorbische Musik. Und der andere Film, Srpska Utopia 3, ist ja ein ganz aktuelles Projekt von Erik Šiško, das vom RBB, vom sorbischen Programm, der sorbischen Redaktion des RBB mit unterstützt wurde. Und es ist einfach, wir wollen auch immer aktuelles Filmschaffen zeigen.
1: Und weiter geht es 50 Kilometer von Bautzen nach Skoželec. In das Kino Posa Nova. Es befindet sich im städtischen Kulturhaus, dem Mieski Dom Kulturi, am Ufer der Neiße und gilt heute als eines der wichtigsten kulturellen Zentren der Region. Der Name Posa Nova ist dabei bewusst als Wortspiel angelegt. Posa bedeutet im Polnischen so viel wie abseits oder jenseits. Nova steht für neu. Und das passt gut zum Konzept des Hauses, denn hier laufen vor allem Arthouse, Festival und europäische Filme statt klassischer Blockbuster. Wir haben dort unter anderem den Film Imbiss Spezial gesehen. Darin wird die Wendezeit in der DDR auf skurrile und zugleich sehr besondere Weise erzählt. Anhand einer typischen Schnellgaststätte jener Zeit. Und ich bin sicher, dass es solche Imbisse ähnlich auch in Polen gegeben hat. Der Film verbindet Alltag, Umbruch und ostdeutsche Lebenswirklichkeit auf ungewöhnliche Art. Außerdem lief der Film Sibiriska Lekcja, auf Deutsch etwa sibirische Lektion. Darin reist eine junge Polin nach Sibirien, um Nachfahren polnischer Deportierter in polnischer Sprache zu unterrichten. Es geht um Nähe, Verantwortung und prägende Erinnerungen und um ein historisches Kapitel, das bis heute nur wenig bekannt ist. Und wir haben im Posa Nova gesprochen mit Mariusz Tokarczyk.
2: Die erste Frage an Mariusz Tokarczyk war, wie er die Zeit erlebt hat des ersten Filmes. Da ging es ja um das Ende der DDR. Es war eine Schnellimbiss-Gaststätte. Es waren die ersten Informationen über die Demonstranten, die besprochen wurden. Es war Lethargie, aber es war irgendwo dort auch das Leben, auch mein Leben in der DDR. So haben wir das erlebt, in Deutschland, in Berlin. Und ich würde gern wissen, wie er das in Polen erlebt hat, ob das ähnlich gewesen ist.
3: Pierwsze pytanie do pana odnośnie pierwszego filmu, który dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Tytuł filmu to Imbiss, który opowiada o tym po prostu szybarze, szybkiej obsługi w tym niegdysiejszym DDR-ze. Jakie ma pan wspomnienia związane z tym czasem? I to jest ten czas, w którym też żył pan Herman. I on chciał po prostu zapytać, jakie ma pan wspomnienia związane z tamtym czasem?
4: No, dzięki temu filmowi to sobie przypomniałem moje młode lata, kiedy ja jeszcze będąc uczniem, jeździłem do NRD, na tak zwane, najpierw było bez żadnych zaproszeń, później po pewnych zawirowaniach w Polsce, trzeba było wymagane zaproszenia i takie zaproszenia otrzymywałem, no i jeździłem do NRD i mam bardzo dobre wspomnienia. To był kraj płynący parówkami i piwem. I no, po prostu żyło się fajnie, wesoło, bo to przed murzem też i krajów zachodniego, to, czyli RFN, to było czuć, to takie to w powietrzu, takie tam bliskość taka w NRD była odczuwalna. Co więcej, no, odczuwałem ją, no, chociażby przez to, że będąc w Berlinie, byłem blisko muru, który oddzielał miasto Berlin Zachodni, no i tam było dużo policjantów, milicjantów, jak to się wtedy nazywało, i byli bardzo czujni, żeby ktoś przypadkiem nie za blisko się zbliżył do tego muru, żeby nawet nie próbował tam w jakiś sposób przez ten mur przechodzić. No ja to też to na własnej skórze odczułem, kiedy mnie kontrolowano, kiedy byłem przy tym murze, no ale ogólnie było wesoło.
3: Ich habe sehr gute Erinnerungen nach diesen Zeiten. Ich hatte da selber vielmal gereist schon und konnte man schon spüren, westliche Welt. No i zapomniałam, po pierwszą część zapamiętałam, co tam jeszcze było.
4: Pod tym murem i tam coś się już działo, czy że tam był bardzo tak strzeżony ten mur, był bardzo pilnowany, no i też między innymi przez to, że byłem tam wieczorową porą, no to też mi policja poprosiła o dokumenty, żebym się wylegitymował.
3: Also ich war neben der Berliner Mauer und ich war gefragt über die Dokumente einmal. Aber meine Erinnerungen sind sehr, sehr gut.
2: Und war das in Polen ähnlich, diese Lethargie? Hätte man diesen Film auch in Polen drehen können?
3: Czy ten taki sam film można by było nakręcić w Polsce? Czy w Polsce też był taki letarg?
4: Polsce też były podobne takie filmy, które się rozliczały z tą epoką tego dawnego systemu, kiedy przechodziliśmy w nowy ustrój poprzez polityczne te zmiany, ale to były filmy fabularne i to dosyć takie bardzo poważne. To był taki film jak Psy Pasikowskiego Włodzimierza, który właśnie pokazywał ten etap takiego przejścia z jednej epoki w drugą, ale ludzie, którzy reprezentowali ten wcześniejszy system, to nie mogli być automatycznie odsunięci od tego, który ten system oni reprezentowali, z tego powodu, że nie było na ich miejsce nowych ludzi, nie było wykształconych kadr, więc oni też jakiś czas byli w tej nowej rzeczywistości. I ten film Psy, no, on bardzo już to przedstawia.
3: Ich erinnere mich an polnischen Regisseur Pasikowski, aber es hat gedrehte Filme, welche, also das sind nicht Dokumente, sondern also normale Filme, fabuläre Filme, ja. Und in Polen damals, es war kein Ersatz für die Menschen, welche an Macht waren. Also die gleichen Personen hatten dann früher, sie waren

0: Land. Es war, dass bei euch die Leute von Western können Ersatz machen für die Regierung von Osten, aber bei uns, es war kein Westen und Osten, bei uns mussten die Leute bleiben.
1: Ihr seid polnisch geblieben.
0: Also, ja, das ist auch ganz also die Regierung.
1: Ja, ja.
0: Er meinte Regierung. Ja. Das Regierung musste bleiben, weil es war kein Ersatz.
1: Und die andere Frage, ob er was sagen kann zu dem Kino, seit wann es das gibt, seit wann er hier ist, wie gut das besucht wird und die Beziehung zum Neisse Film Festival.
0: To teraz takie pytanie odnośnie kina tutaj w Domu Kultury, od kiedy ono funkcjonuje, czy dużo ludzi odwiedza to kino, od kiedy pan tu pracuje, połączenie z tym festiwalem Neski Festival Filmowy.
2: To kino już ma bardzo bogatą tradycję, istnieje bardzo, bardzo długo, ale później wraz ze zmianą systemu społeczno-politycznego w Polsce, to również to kino, które spełniało wtedy tamtą, powiedzmy, rolę taką propagandową, to później już spełnia tą rolę czysto artystyczną.
0: Also früher, zurück zum die Zeiten, früher es war Propagandakino bis 89, tak? 89 und dann es ist nach dieser Zeit dann ist total kunstliches Kino.
2: Wówczas kino się nazywało Kino Znicz, a po 1989 roku się nazywało Kino Pozanowa.
0: Okay. Ich habe keine Ahnung, wie heißt das auf Deutsch, aber vielleicht Sie können mir helfen. Früher, also die Name von diesem Kino, es war diese Kerzen, welche man am Friedhof stellt, am Grab. Also A in Polen wir stehen. Ich weiß es nicht, ob in Deutschland das existiert überhaupt. Znicz.
2: Znicz to można powiedzieć takie, jak się pali na stadionach, nie? Znicz olimpijski.
0: Ah, okay. Okay, auch Stadion und vielleicht mit olympische.
1: Okay, das
0: ja?
1: Kriegt man noch raus, was
0: ja.
1: Heißt. Ja.
0: Und jetzt heißt es Posa Nova.
1: Ah, ja. Was heißt Posa Nova?
0: Posa Nova, tak. Co to znaczy?
2: Posa Nova, Posa to jest taka forma artystyczna, że się możesz różnie ustawić, a Nova, że jest nową tą pozą.
0: Okay, also das kommt von Bewegung, das kann man sich so stehen in neue körperliche Bewegung und das Nova, das ist das Neue.
1: Gut. Seit wann ist er hier? Was sind so seine schönsten Erlebnisse?
2: 25 years.
1: Ja, okay.
0: Ja. 25 Jahre.
1: Ja. Also auch im Dom Kultury hier mit also ich kenne Frau Domańska, kenne ich. Ob sie mit.
0: Czy zna pan panią Domańską?
2: Tak. Ja, ja. Tak, moja koleżanka z pracy. Okay. Plastiki.
1: Mhm. Und wie ist so die Beziehung zum Neisse Film Festival? War das Neisse Film Festival oft hier? Ist es immer hier oder ist das jetzt was Besonderes?
0: Jak jest połączenie z festiwalem, tym Neisse Film Festival? Czy to było od początku tutaj w Pozie, czy on...
2: Od początku.
0: Mhm. Am Anfang von Festival.
2: Ta edycja jest 23, a my jesteśmy od 22, czyli od 22 lat.
0: Mhm. Die 23. Folge von Festival und wir sind dabei seit 22 Jahren.
1: Seit 22, ja. Und wie ist das so mit deutschen Besuchern? Kommen die auch nach Polen, also hierher, um das mal zu sehen oder eher weniger?
0: Jak to jest,
1: oder auch tschechische zum Beispiel?
0: Jak to jest z widzami z innych krajów, z Czech, z Niemiec, przychodzą tutaj w czasie tego festiwalu? Czy?
2: No tak. W czasie festiwalu uczestniczą, bo filmy są z napisami, czy to po polsku, czy to po niemiecku, czy to po angielsku, więc dla każdego z tych krajów są te filmy zrozumiałe.
0: Mhm. Ja, also filmy sind übersetzt, filmy sind mit Untertitel, also Gäste kommen hier.
1: Nein, ob die Leute auch mal hierher kommen, also Polen und Tschechen, um das mal zu sehen.
0: Czy tylko Polacy przychodzą na te, aber jetzt überhaupt, oder?
1: Überhaupt die Besucher, ja.
0: Czyli ogólnie, poza festiwalem, czy tutaj przychodzą też...
2: Też przychodzą Niemcy, bo my mamy wszystkie filmy w napisach oryginalnych, więc jeżeli widzowie są z Niemiec, jeżeli jest film na przykład niemiecki, no to widzowie z Niemiec przychodzą bez problemów, a jeżeli jest film w języku, czy w języku, jeżeli jest film angielski czy amerykański, też przychodzą, bo znają angielski i są, no i też słuchają po prostu.
0: Okay, wenn die Filme auf Deutsch sind.